0: So. Bixi. Sekunde. Tak. To ci było.
1: Szyszło.
0: Szyszło.
1: Szapu.
0: Mylą.
2: I w oddechło.
0: Nowy szu do Brukseli.